Vas skladimo z največjimi rock hiti. Pozabi na klimo. Vklopi Rock Radio. Čisti rock.